0: få mennesker har som Melina Mercouri formået at forene en strålende kunstnerisk karriere med en magtfuld politisk karriere. Hun var en berømt skuespiller og en international filmstjerne, før hun blev et politisk ikon efter statskuppet i Grækenland i 1967. Hun rejste verden rundt og fordømte diktaturet og forsvarede demokratiet. Efter regimets fald blev hun Grækenlands længst siddende kulturminister og et stiftende medlem af partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse.
1: Mercouri arbejdede utrætteligt på at øge den kulturelle bevidsthed i Europa, og hendes aftryk lever videre gennem initiativer som Den Europæiske Kulturhovedstad og Melina Mercouri-fonden. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
0: Amalia Maria Mercouri blev født i Athen i 1920. Efter at have afsluttet teaterskolen, blev hun hurtigt en førende teaterskuespiller. Hendes gennembrud blev hendes rolle i teaterstykket Omstigning til Paradis i 1949, og kort efter vandt hun Marika Kotopoli-prisen for bedste kvindelige skuespiller.
1: Hendes første film, Stella, instrueret af Michalis Kakuyannis, høstede ros ved Cannes Filmfestival i 1956. Det var her, hun mødte den amerikanske filmskaber Jules Dassin, som senere hen blev hendes mand og samarbejdspartner. I 1960 vandt hun prisen for bedste kvindelige skuespiller i Cannes for sin præstation i Aldrig om søndagen, en film, som modtog 5 Oscar-nomineringer.
0: Den 21. april 1967, mens hun optrådte i New York, fandt Mercouri ud af, at en gruppe hærofficerer havde taget magten i Grækenland og oprettet den græske junta, også kendt som oberststyret. Fra da af gjorde hun brug af enhver mulighed for at fordømme juntaen på scenen og gentage sit slogan, demokratiet vil vinde.
1: Gennem regimens 7-årige styre førte hun kampagne over hele verden og krævede demokratiets tilbagevenden. Obersterne fratog hende hendes græske statsborgerskab, et træk, der kun forstærkede hendes beslutsomhed. I et efterfølgende interview beskrev hun hændelsen på følgende måde.
0: En nat klokken 4 ringede Daily Mail til mig og sagde, de har frataget dig dit statsborgerskab. Jeg var den første person, de gjorde det mod. Jeg var endnu ikke helt vågen og talte ikke engang flydende engelsk, men jeg svarede, jeg blev født som græker. Han blev født som fascist og vil dø som fascist. Jeg blev født som græker og vil dø som græker.
1: På trods af trusler og sågar et morforsøg, vaklede hendes ånd aldrig. Hun fortsatte sin kamp gennem taler, koncerter og interviews, indtil demokratiet blev genoprettet i 1974.
0: Tilbage i Grækenland hjalp Mercouri med at stifte partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse, og hun blev valgt til parlamentet i 1977. Da Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse vandt valget i 1981, blev hun kulturminister. Hun var den første kvinde i denne stilling, og er den dag i dag den længst siddende kulturminister i Grækenlands historie.
1: Som minister transformerede hun kulturlivet. Hun introducerede fri adgang til museer for græske statsborgere, fremmede uddannelse gennem kulturarv og lancerede store projekter såsom det byzantinske museum i Thessaloniki. Hun begyndte også på sin berømte kampagne for tilbageleveringen af Parthenon-skulpturerne.
2: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Hvad betyder Shakespeare for England? St. Paul's Katedral. Hvad betyder Taj Mahal for Indien? Hvad betyder malerierne i det Sixtinske kapel for Italien? Parthenon-skulpturerne er vores stolthed. De er vores identitet. De er bindeledet mellem nutiden og græsk fortræffelighed. De er kreationer, som er synonyme med vores forståelse af demokrati og frihed. Synonymous with our concepts of
1: democracy and freedom. Hendes mest varige aftryk på EU er etableringen af initiativet vedrørende europæiske kulturhovedsteder. Efter at Mercouri fik overtalt EU's kulturminister til at gøre kultur central for EU's identitet, blev Athen i 1985 den første europæiske kulturhovedstad. Hun tilskyndede også til at skabe kulturelle bånd til Østeuropa, endda før jerntæppets fald.
0: I starten af 1990'erne bragte hun skuespil og politik sammen igen. Da den panhellenske socialistiske bevægelse vendte tilbage til magten i 1993, påtog hun sig igen rollen som kulturminister og fokuserede på at knytte kultur sammen med uddannelse.
1: Melina Mercouri døde i New York i 1994. Hendes begravelse var en statsbegravelse, der viste, hvor meget det græske folk holdt af hende. I dag lever hendes vision videre gennem Melina Mercouri-fonden, som fremmer græsk kultur verden over. Siden 2007 har fonden årligt tildelt Melina Mercouris teaterpris til en ung skuespillerinde, sammen med Melinas signaturbrosje, som overdrages fra venner til venner og holder hendes ånd i live på scenen.
0: For Melina Mercouri handlede det aldrig om titler eller priser. Det handlede om kærlighed. Hendes kærlighed til Grækenland og den kærlighed, hun fik retur. Hendes stemme og vision er den dag i dag til inspiration for flere generationer.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
3: L'Unione Europea ha diversi tipi di leggi. Alcune sono vincolanti, altre no. Alcune si applicano a tutti gli stati membri, altre solo ad alcuni. Oggi esamineremo un tipo di normativa fondamentale, le direttive.
4: Immaginate di avere un obiettivo comune da realizzare insieme. È un po' come quando si fa un progetto in gruppo e si stabiliscono delle regole per raggiungere il risultato desiderato. Le direttive europee funzionano in modo simile, sono come delle linee guida che vengono create dalle istituzioni dell'Unione Europea per aiutare i Paesi membri a lavorare insieme.
3: Le direttive fanno parte del cosiddetto diritto derivato dell'Unione Europea, vale a dire l'insieme di norme basate sui principi e sugli obiettivi stabiliti nei trattati dell'Unione, che a loro volta costituiscono il diritto primario. A proposito, se volete saperne di più sui trattati, potete ascoltare un altro episodio della nostra serie dedicato a questo argomento.
4: Ma torniamo al nostro tema di oggi e prendiamo ad esempio la direttiva sulla plastica monouso. Il suo obiettivo è ridurre l'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente. Per raggiungerlo, la normativa chiede ai Paesi dell'Unione di ridurre o addirittura vietare alcuni oggetti usa e getta, come piatti, cannucce e bicchieri di plastica.
3: La direttiva è stata pubblicata nel giugno 2019 ed è entrata in vigore nel luglio 2021. Naturalmente il processo di attuazione non è stato immediato. Ogni paese ha dovuto recepire la legge nel proprio diritto nazionale, le aziende hanno dovuto finire di vendere tutte le loro scorte e noi abbiamo dovuto adattare i nostri modelli di consumo. Il risultato però è sotto gli occhi di tutti. Le cannucce di vetro o di carta sono ormai diventate la norma e quelle di plastica sono quasi scomparse. Un piccolo esempio di come le direttive europee possono avere un impatto concreto sulla nostra vita quotidiana e sull'ambiente in cui viviamo.
4: Il processo di elaborazione di una direttiva inizia con una proposta della Commissione europea. Poi il Parlamento e il Consiglio esaminano e modificano il testo. Ciò significa che il Parlamento europeo partecipa sia alla stesura che all'adozione delle direttive.
3: Una volta approvata, la direttiva deve essere integrata nel diritto nazionale di ciascun Paese membro, un processo chiamato recepimento.
4: A differenza dei regolamenti, che sono applicabili immediatamente in tutti i Paesi, le direttive richiedono un po' di tempo per essere adattate alle leggi nazionali. Di solito ciò avviene entro 2 anni dalla pubblicazione, ma se necessario il termine può essere prorogato per garantire una transizione più agevole per il mercato e per gli Stati.
3: Perché una direttiva abbia effetto, è fondamentale che le misure prese a livello nazionale siano in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Le autorità nazionali sono tenute a comunicare alla Commissione europea le misure adottate. Se non lo fanno, la Commissione avvia una procedura di infrazione.
4: Le direttive possono stabilire norme minime, ma nulla impedisce ai Paesi dell'Unione di essere più ambiziosi e stabilire norme più rigorose se il loro ordinamento giuridico lo prevede. In questo caso gli Stati membri hanno il diritto di fissare standard più elevati, ma non possono scendere al di sotto delle norme minime. In sostanza, le direttive fissano soglie comuni per armonizzare le regole in tutta l'Unione.
3: Se Se uno Stato membro non recepisce una direttiva nel proprio ordinamento nazionale o lo fa in modo sbagliato, la Commissione può avviare una procedura di infrazione.
4: Se dopo un avvertimento iniziale la questione non viene risolta, la Commissione può rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, eventualmente chiedendole di imporre sanzioni finanziarie allo Stato membro interessato.
3: La multa deve essere proporzionata e avere un effetto deterrente, quindi deve essere sufficientemente elevata da convincere lo Stato membro a conformarsi e a non ripetere l'errore.
4: Il livello della sanzione dipende dalle possibilità finanziarie del Paese. L'idea non è di metterlo in difficoltà, perché non sarebbe nell'interesse di nessuno. Al contrario, lo scopo principale di una procedura di infrazione è garantire che gli Stati membri applichino il diritto europeo a beneficio di tutti.
3: In ultima analisi, l'obiettivo delle direttive europee è quello di creare un ambiente più stabile, più prevedibile e più favorevole alla crescita e allo sviluppo dell'Unione Europea.
4: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: Populacja Europy starzeje się jak nigdy dotąd. Szacuje się, że do 2050 roku prawie 1/3 ludności Unii Europejskiej będzie mieć co najmniej 65 lat. Ludzie żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. To wielkie osiągnięcie. Starzenie się społeczeństwa stwarza jednak zarówno możliwości, jak i wyzwania. Unia Europejska chce, aby osoby starsze mogły prowadzić satysfakcjonujące życie w dobrym zdrowiu. Dlatego wprowadza w życie różne strategie. Słuchasz audycji serii Podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się, co Unia Europejska robi dla osób starszych. Opowiemy o tym, jak inicjatywy unijne wpływają na życie milionów ludzi na naszym kontynencie. Ponad 1/5 ludności Unii Europejskiej ma co najmniej 65 lat. Zgodnie z przewidywaniami, do 2050 roku osoby starsze będą stanowić prawie 1/3 populacji. Starzenie się unijnego społeczeństwa znacząco wpłynie na wiele dziedzin życia, w tym na opiekę zdrowotną, opiekę społeczną, rynek pracy i gospodarkę. Aby podnieść jakość życia osób starszych, Unia Europejska opracowała wiele strategii politycznych i inicjatyw. Koncentrują się one na kilku najważniejszych obszarach, takich jak aktywne starzenie się, włączenie społeczne, opieka zdrowotna, opieka długoterminowa i bezpieczeństwo finansowe. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zgodnie z ideą aktywnego starzenia się, osobom starszym należy umożliwić niezależne i satysfakcjonujące życie w dobrym zdrowiu. Unia jest zdecydowanym orędownikiem tej koncepcji. Wspiera aktywność osób starszych za pomocą programów, które zachęcają ich do uczenia się przez całe życie, wolontariatu i uczestnictwa w rynku pracy. Na przykład z Europejskiego Funduszu Społecznego finansuje projekty, które pomagają starszym pracownikom zdobywać nowe umiejętności i zwiększają ich szanse na zatrudnienie. Jeżeli chcemy zapobiegać izolacji i marginalizacji osób starszych, musimy traktować je jak integralną część społeczeństwa i stwarzać im okazję do działania. Unijny Komitet Ochrony Socjalnej doradza ministrom ze wszystkich krajów Unii działającym w Radzie do Spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Monitoruje sytuację społeczną osób starszych w całej Unii i przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Z kolei Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji Sprzyjającej Aktywnemu Starzeniu się w Dobrym Zdrowiu wspiera inicjatywy współpracy, których uczestnicy opracowują innowacyjne sposoby aktywizacji osób starszych. Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa mają zasadnicze znaczenie dla dobrostanu osób starszych. Unia podjęła wiele inicjatyw, które mają zaspokoić potrzeby seniorów związane ze zdrowiem. Jedną z nich jest program w dziedzinie zdrowia, który wspiera projekty usprawniające systemy opieki zdrowotnej. Inną taką inicjatywą jest program w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, z którego finansuje się badania nad starzeniem się społeczeństwa i chorobami związanymi z wiekiem. Ponadto w Europejskim Filarze Praw Socjalnych podkreślono, jak ważny jest dostęp do usług opieki długoterminowej i wsparcie dla opiekunów osób starszych. Bezpieczeństwo finansowe osób starszych to kolejna kwestia, którą zajmuje się Unia. Adekwatne emerytury i świadczenia socjalne są niezbędne, aby osoby starsze mogły zachować godność i niezależność. Dlatego Unia wspiera państwa członkowskie w reformach systemów emerytalnych, dzięki czemu świadczenia będą stabilne i adekwatne. Kilka Kilka lat temu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w skrócie EKES, zaapelował, aby opracować kompleksową europejską strategię na rzecz osób starszych. EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej, który reprezentuje społeczeństwo obywatelskie, w tym pracodawców, pracowników i inne grupy interesów. W 2023 roku EKES zaproponował Europejską Strategię na rzecz osób starszych. Strategia ta opiera się na założeniu, że Unia potrzebuje skoordynowanego, całościowego podejścia, aby zaspokoić różnorodne potrzeby starzejącego się społeczeństwa. W swoim wniosku EKES uwzględnił kilka najważniejszych dziedzin życia. Po pierwsze, EKES podkreślił, że osoby starsze powinny móc aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego należy promować miejsce przyjazne dla osób starszych, zapewniać seniorom dostęp do technologii cyfrowych i zachęcać ich do udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach. W strategii zaproponowano też, aby powstały zintegrowane usługi opieki zdrowotnej i socjalnej, które będą koncentrować się na człowieku i uwzględniać potrzeby osób starszych. Podkreślono znaczenie środków zapobiegawczych, propagowania zdrowia i dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, w tym wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kolejnym ważnym elementem strategii jest bezpieczeństwo finansowe. EKES proponuje środki mające zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród osób starszych. Chodzi o odpowiednie emerytury i tworzenie możliwości do tego, aby chętni seniorzy pozostali na rynku pracy. We wniosku podkreślono, że osoby starsze powinny mieć możliwość uczenia się przez całe życie, tak aby dostosowały się do zmieniającego się rynku pracy i postępu technologicznego. Dlatego należy promować umiejętności cyfrowe i ułatwiać seniorom dostęp do programów szkoleniowych. Badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla opracowania nowych rozwiązań wspierających starzejące się społeczeństwo. EKES apeluje, aby inwestować więcej w badania nad starzeniem się, chorobami związanymi z wiekiem i innowacyjnymi technologiami, które mają poprawić jakość życia osób starszych. Ważnym elementem strategii jest też solidarność międzypokoleniowa. Jeśli będziemy zachęcać do współpracy między przedstawicielami różnych pokoleń, zwiększymy spójność społeczną, a członkowie społeczności będą się nawzajem wspierać. Innym filarem strategii jest ochrona praw człowieka i godności osób starszych. Chodzi o zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek i nadużyć oraz promowanie praw osób starszych we wszystkich dziedzinach życia. Propozycja EKES-u dotycząca Europejskiej Strategii na rzecz Osób Starszych to kompleksowy plan działania. Dzięki niemu nasze społeczeństwo będzie bardziej włączające, wspierające i sprawiedliwe. EKES wezwał Komisję Europejską, Parlament Europejski i kraje Unii do współpracy przy wdrażaniu tej strategii. Tak, aby potrzeby i prawa osób starszych były jednymi z priorytetów polityki unijnej. Parlament Europejski jest od zawsze orędownikiem praw i dobrobytu osób starszych. Popiera kompleksowe podejście, które proponuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Parlament zaapelował też o to, by państwa Unii ściślej współpracowały. Docenia również nieoceniony wkład, jaki osoby starsze wnoszą do społeczeństwa. Dzięki realizacji wizji EKES-u chce stworzyć bardziej włączające i wspierające środowisko dla seniorów w Unii Europejskiej. Powodzenie tej strategii będzie jednak zależało od wspólnych działań wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i samych osób starszych. Jeśli będziemy współpracować, zbudujemy społeczeństwo, które ceni i wspiera seniorów, docenia ich wkład i zapewnia im dobrobyt. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

tym odcinku podcastu wyjaśniamy unijny żargon, przyjrzymy się jednemu z fundamentów Unii Europejskiej – traktatom unijnym. Opowiemy, czym one są i dlaczego mają tak duże znaczenie. Traktaty unijne to prawnie wiążące umowy między wszystkimi państwami Unii Europejskiej. Określono w nich zasady rządzące Unią. To, jak działa, co może robić, a czego nie, oraz jak podejmuje się w niej decyzje. Kiedy państwo podpisuje i ratyfikuje traktat unijny, zgadza się na przestrzeganie zapisanych w nim zasad. Te zasady to na przykład poszanowanie prawa unijnego, kooperacja z innymi państwami Unii i współpraca we wspólnych instytucjach, takich jak Parlament Europejski. Obowiązki zapisane w traktatach są wiążące. Oznacza to, że kraje muszą ich przestrzegać. Na kształt Unii wpływają również niewiążące teksty, takie jak deklaracje i wytyczne polityczne. Wyznaczają one kierunek przyszłych działań, ale sądy Unii nie mogą egzekwować ich przestrzegania. Historia Unii Europejskiej to historia państw, które po ustaniu walk postanowiły wspólnie budować pokój i dobrobyt. Wszystko zaczęło się w latach 50., niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Pomysł był genialny w swojej prostocie. Opierał się na założeniu, że kraje, które współpracują gospodarczo, rzadziej ze sobą walczą. Pierwszym ważnym traktatem był Traktat Rzymski z 1957 roku. Ustanowiono nim Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która zacieśniała więzi gospodarcze między państwami europejskimi i usuwała bariery w handlu. Tak powstał wspólny rynek, na którym towary, ludzie, usługi i pieniądze mogły się swobodnie przemieszczać. Nie był to jeszcze początek Unii Europejskiej, jaką znamy, ale położono wtedy pod nią fundamenty. Przenieśmy się do 1992 roku. To był przełomowy moment. Przyjęto wówczas traktat z Maastricht, znany również jako Traktat o Unii Europejskiej. To wtedy oficjalnie narodziła się Unia. Nie chodziło już tylko o gospodarkę. W życie weszła także Unia Polityczna. Ponadto traktat z Maastricht przygotował grunt pod wspólną walutę, euro, i wprowadził koncepcję obywatelstwa Unii Europejskiej. Ludzie przestali być obywatelami tylko własnego kraju. Zyskali też obywatelstwo Unii Europejskiej, a wraz z nim prawo do mieszkania, pracy i głosowania w innych państwach członkowskich. W kolejnych latach Unia nadal się rozwijała i dostosowywała do zmieniającego się świata. Podpisany w 1997

roku traktat z Amsterdamu wprowadził zmiany, które usprawniły funkcjonowanie Unii i przygotowały ją na rozszerzenie. Przyznał również większe uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu. Dzięki temu Unia stała się bardziej demokratyczna, a obywatele mogli ją łatwiej rozliczać. W 2007 roku podpisano Traktat Lizboński. To ostatnia reforma Unii Europejskiej. Traktat Lizboński usprawnił proces decyzyjny, wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego i Parlamentów Narodowych oraz zwiększył przejrzystość Unii. Na jego mocy powołano stałego przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych. Innymi słowy, traktat wzmocnił przywództwo Unii na arenie światowej. Parlament Europejski nie redaguje traktatów, ale znacząco wpływa na ich kształt. Daje głos obywatelom Unii i zatwierdza wiele zmian wprowadzanych traktatami. Z biegiem lat traktaty dawały Parlamentowi Europejskiemu coraz większe uprawnienia dotyczące stanowienia prawa, podejmowania decyzji w sprawie budżetu Unii oraz wyboru kierownictwa Komisji Europejskiej. Parlament jest również zaangażowany we wszelkie zmiany traktatów. Co prawda to rządy negocjują zmiany, ale konsultują się przy tym z parlamentem, który musi wydać opinię. Podsumowując, traktaty są podstawą wszelkich działań Unii. To wiążące umowy, które decydują o kształcie Unii. Dotyczą handlu i wspólnej waluty, polityki klimatycznej, zasad demokratycznych i wielu innych kwestii. Traktaty nie są jednak dane raz na zawsze. Wraz z rozwojem Unii zmieniają się również one. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

W latach 1933-1945 na celowniku nazistów i ich sojuszników znalazły się też inne grupy społeczne. Romowie, osoby z niepełnosprawnościami, Słowianie, osoby homoseksualne, także członkowie niektórych wspólnot religijnych i stronnictw politycznych. Historia zagłady Romów i Sintów nie jest powszechnie znana. Szacuje się, że śmierć poniosła od 250 do 500 tysięcy Romów. Oznacza to, że ofiarą ludobójstwa padło od 1/4, nawet połowy wszystkich Romów i Sintów. Nie znamy dokładnej liczby ofiar, ponieważ wiele rodzin nie zgłaszało śmierci krewnych, a sprawcy niszczyli dowody zbrodni. Holokaust, zwany też Shoah, skończył się w maju 1945 roku. Alianci, w tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Francja, pokonały wówczas nazistowskie Niemcy i wygrały II wojnę światową. 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas kilku ofensyw alianci wkroczyli do obozów koncentracyjnych i uwolnili pozostałych przy życiu więźniów. Alianci wyzwalali też uczestników tzw. marszów śmierci. Były to przymusowe ewakuacje Żydów i innych więźniów z obozów koncentracyjnych, których SS zmuszało do pieszej wędrówki. Według ONZ wiedza na temat Holokaustu i ludobójstwa powinna być obowiązkowym elementem edukacji obywatelskiej na całym świecie. Dzięki niej ludzie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia i stają się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy szanują godność ludzką i są wolni od uprzedzeń. Unia Europejska pielęgnuje pamięć o tych tragicznych wydarzeniach w historii Europy i promuje inicjatywy, które upowszechniają wiedzę o Holokauście. Finansuje na przykład badania nad zagładą. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska powołała też koordynatora do spraw zwalczania antysemityzmu. Z kolei w 2018 roku Unia została stałym partnerem międzynarodowym Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. W tym samym roku Rada Unii Europejskiej przyjęła deklarację w sprawie zwalczania antysemityzmu, w której zaproponowała wspólne podejście do bezpieczeństwa, mające skutecznie chronić społeczność i instytucje żydowskie w Europie. 3 lata później, w 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii unijną strategię zwalczania antysemityzmu. Parlament Europejski co roku obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przyjął wiele rezolucji w sprawie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji, a także przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Przyjrzyjmy się kilku z nich. W 2017 roku posłowie przyjęli rezolucję w sprawie walki z antysemityzmem. Zaapelowali w niej do państw członkowskich, aby uczyły o Holokauście w szkołach. Parlament wyraził też zaniepokojenie nasilaniem się antysemityzmu. Podkreślił, że antysemityzm i ksenofobia to nie opinie, a przestępstwa. W rezolucji z października 2018 roku w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie, parlament zwrócił uwagę, że wzrasta przemoc wobec Żydów. Wezwał państwa członkowskie, by walczyły z negowaniem Holokaustu, w tym z trywializacją zbrodni nazistów i ich kolaborantów. Z kolei w 2019 roku parlament przyjął rezolucję w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy. Zaapelował w niej, by w szkołach propagowano różnorodność społeczną. Wezwał też, by uczono w nich o naszej wspólnej historii, w tym o Holokauście, oraz o reżimach totalitarnych i autorytarnych, które były źródłem cierpienia i przemocy oraz przez pół wieku dzieliły Europę.